Witam serdecznie. Polskie granie w Radio Szmu. Tak, to już dzisiaj czwartek, 19. No i tam parę minut. No to trzy to jest parę oczywiście. No i teraz już więcej, bo już jesteśmy po pierwszym kawałku. 99,8 MHz. To nasza częstotliwość radiowa. I w Aberdeen w okolicy nas możecie słuchać właśnie na falach eteru. A jeżeli mieszkacie dalej, odpalacie neta, jeżeli oczywiście macie. I co? I to samo. www.szmu.org.uk. Szmu pisane SHMU. No i zakładka listyny, słuchacie, czwartek 19 czasu londyńskiego, to premiera, sobota o godzinie 8 rano, to pierwsza powtórka i druga powtórka w niedzielę o godzinie 21. Także jest, kiedy nas posłuchać. A co dzisiaj w programie? Tak, dzisiejsza gwiazda, bo to dzisiaj jest mono, ale w stereo, czyli jeden, jedyny, ten jedyny dzisiaj. On, wszystkie piosenki są jego. Gdy miał 18 lat, był bezdomny. A potem został jedną z największych gwiazd polskiego heavy metalu. O kim mowa? No właśnie, 13 lipca 75 lat skończył Marek Piekarczyk. Ci, którzy interesują się rockiem, wiedzą. TSA. W zeszłym tygodniu zapomniałem, co oznacza ten skrót. Teraz już pamiętam. Tajne Stowarzyszenie Abstynentów. I oczywiście TSA. Marek Piekarczyk to jest lider tego zespołu. On dołączył do tego zespołu w latach 80. chyba, tak, w latach 80. No i całkiem fajnie sobie dawali radę. Wydali kilka płyt, z tego co liczę, to poczekajcie, sprawdzę sobie. TSA to była pierwsza i zresztą z tej płyty był ten pierwszy kawałek. Potem było Spunk, potem Heavy Metal World. Polski, potem Heavy Metal World angielski, czyli po angielsku było, potem był Rock and Roll, 52 dla przyjaciół i Proceder. No, to są płyty TSA właśnie i wiele, wiele kawałków właśnie z tych albumów trafiło na listy przebojów. Ten, co słyszeliśmy, to w 83. To w ogóle to jest Na co cię stać. To jest pierwszy kawałek na drugiej stronie winyla. I on w 83 roku dotarł do 8 miejsca na liście przebojów programu trzeciego. No dobra, lecimy dalej, bo trzeba grać, bo to jest program właśnie grany, a nie mówiony, więc gramy dalej. Bez podtekstów TSA, kolejny kawałek.

No tak, tak, tak, tak. Bez podtekstów? To było bez podtekstów. Dokładnie. I to też z pierwszej płyty TSA. Płyta w ogóle wydana w 1983 roku. A teraz coś ciekawego o właśnie Marku Piekarczyku. Bo w ogóle urodził się 13 lipca 1951 roku w Poznaniu. Ale że jego ojciec był zawodowym wojskowym, to zmieniał miejsce zamieszkania kilka razy. Tak, a teraz coś, co on sam o sobie powiedział. Gdy miałem 18 lat byłem bezdomny, spałem na rynku w Bochni. Przyszły dziewczyny romskie, mówiły: patrz, tu jest ręka wybrańca losu, będziesz jeździł po całym świecie i śpiewał. Tak mi powiedziały. W przepowiedni usłyszał, że w 30 roku życia będzie śpiewał na dużej scenie. I to właśnie wtedy Marek Piekarczyk jako wokalista grupy TSA wykonał słynny utwór Trzy zapałki w Sopocie. Tak, i od tego czasu stał się zawodowym muzykiem. A tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, że on był malarzem pokojowym chyba. Tak, malarz pokojowy z kimś mi się kojarzy, dobra, ale nie będziemy wspominać. Tak, no i co teraz? Co teraz? Kolejny kawałek, jaki mam dla was, to jest z trzecio-czwartej płyty. Dlaczego tak? Bo w 1984 TSA wydało drugą płytę Spunk i jeszcze jedną Heavy Metal World, ale polską, w polskiej wersji językowej. Natomiast Heavy Metal World w angielskojęzycznej wersji to było wydane w 1985 roku. I właśnie nie wiem, jak to traktować, czy jako jeden album, czy jako dwa albumy, bo jak jeden, to trzecie, jak dwa albumy, to czwarty oczywiście, czwarty album. No dobra, i tytułowy kawałek Heavy Metal World, właśnie po angielsku, tak dla naszych szkockich przyjaciół, żeby też cokolwiek zrozumieli z naszej muzyki.

Szykat, kocica. I to w wersji anglojęzycznej. Dobra. Siedziałem cicho pomiędzy kawałkami, bo był dżingiel, wiecie. No, nie chciał mi się. Udziela mi się po prostu wakacyjny nastrój i... No, jestem trochę leniwy. Dobra, teraz troszeczkę o Marku Piekarczyku. On zawsze mówił, że jest człowiekiem o blisko 50 zawodach i z czego... Jego zdaniem oczywiście najbardziej oryginalnym zawodem to była funkcja wokalisty TSA. Na liście wykonywanych zawodów jest też między innymi aktor. Uwaga, aktor, tak. Grał Jezusa w sztuce Jesus Christ Superstar w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A oprócz tego jeszcze powiedzmy sobie, że był woskarzem, ceramikiem, elektrykiem, malarzem, dekoratorem czy pomocnikiem cieśli. Nieźle, nieźle, prawda? Jak na muzyka. No, właściwie nie wiem, czy na muzyka, bo jeżeli tyle zawodu wykonywał, no to... Ale dobra, mówił.

0: było sobie, że najbardziej oryginalny to muzyk, wokalista, to niech będzie muzyk, właściwie piosenkarz. Dobra, i teraz tak, ja wam wcześniej powiedziałem, że razem z grupą TSA zagrali w Sopocie, tak, Marek Piekarczyk i TSA. W ogóle ta grupa powstała z inicjatywy Marka Andrzeja Nowaka. No i tak, w ogóle ich drogi zeszły się w 1979 roku. Najpierw zagrali właśnie koncert w Nysie, potem jeszcze w Jarocinie, no i potem już tak jakoś się złożyło. Ja wam wspomniałem wcześniej, że wydali 7 płyt, ale wydali trochę więcej, bo wydali jeszcze 7 koncertówek, a te 7, co wspomniałem wcześniej, to były płyty nagrane w studio. No w ogóle tak, był błyskawiczny sukces, bo wspomniałem TSA z 83 roku, Heavy Metal World 84, ale wcześniej w 82 roku była nagrana właśnie pierwsza koncertówka i to był live. I zresztą album się też tak nazwał, live. No dobra, wystarczy tego gadania. Lecimy dalej z kawałkami. 51 to też jeden z najbardziej... z bardzo znanych, ale może i nawet najbardziej znanych kawałków właśnie grupy TSA. Posłuchajcie.
1: Dziękujemy. Pięćdziesiąt jeden.

Ale się zasłuchałem, wiecie co? Ja mam tą płytę, mam u siebie i biję się w piersi, bo jej nigdy nie przesłuchałem całej. Co to za płyta? Bo tu właśnie, tu było coś ciekawego. Nie wiem, czy zauważyliście, że to był koncert akustyczny. No i właśnie to była jedna z tych koncertówek właśnie takich kameralnych, gdzie TSA zagrało w Trójce akustycznie i ten koncert został zarejestrowany oczywiście i potem wydany w 1999 roku. Polecam ten album, bo... No naprawdę, naprawdę daje czadów. Całkiem fajnie. Tak, to było nagranie 51. No i będzie jeszcze jeden kawałek z tej płyty. Właśnie z TSA w Trójce akustycznie, ale to będzie na sam koniec. To o nim powiem później. No jak to w grupach, które odnoszą szybko i błyskawiczny sukces, zawsze znajduje się coś, co skłóca właśnie członków grupy. No i tu też się stało tak. Wydali płyty Live, TSA, Heavy Metal World w dwóch wersjach językowych. No i potem się zaczęło po prostu coś psuć. Rozpoczął się konflikt, ponieważ powstała nowa grupa, którą założyli Machel Niekrasz i Kraszewski. I oni zaprosili gitarzystę Łukaszewskiego, no i wokalistę Janusza Pyzowskiego. A to mocno zdenerwowało właśnie dwóch założycieli TSA, Marka Pikarczyka i Andrzeja Nowaka, którzy do swojej wersji TSA, uwaga, decyzją sądu, zwerbowali... W ogóle decyzją sądu zostało to nazwane TSA 99 i oni zwerbowali do grupy gitarzystę Pawła Sampura i basistę Andrzeja Walczaka, perkusistę Dariusza Biłyka. No tak. Poza tym oskarżyli Stefana Machela o bezprawne posługiwanie się nazwą TSA i ten rozpoczął nagrania płyty TSA Evolution. Ostatecznie ta płyta nigdy się nie ukazała. Po kilku koncertach w USA, w Stanach Zjednoczonych, grupy TSA, tej właściwej, no tak trzeba to nazwać, właściwej Marka Pikarczka i Andrzeja Nowaka. A w Polsce to TSA Evolution. Obie formacje zakończyły działalność. No i już chyba nigdy, już się nie reaktywowały. No dobra, gramy dalej i teraz już uwaga, z jedynej płyty Marka Piekarczyka, po nagraniu powiem wam, z jakiej muszę to znaleźć, bo mam gdzieś w zapiskach, a nie będę teraz szukał, na betonie kwiaty nie rosną i uwaga, to jest cover, gramy.

0: No tak, wiecie co? Bije się w piersi. Bije się bardzo mocno w piersi. Dobrze, że nie słychać było. Ale tak, no to wszystko przez moje zapiski, bo ja strasznie bazgram. I mam zapisek, mam, że oni się reaktywowali. Ja przed chwilą powiedziałem, że nie. Tak, reaktywowali się. Reaktywowali się i potem wydali jeden studyjny album nazwany Proceder w 2004 roku, a że między nimi dalej skrzyło. Zajmowali się swoimi własnymi projektami, no w końcu Marek Pikarczyk odszedł od zespołu w 2018 roku. No potem się udzielał w telewizji, z tego co pewnie pamiętacie, The Voice of Poland, potem był tam też w grupie trenerów The Voice of Senior. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, nie oglądałem tego, niby programy muzyczne, ale jakoś nigdy mnie nie interesowały. No słuchajcie, jeszcze raz doszło do reaktywacji tej grupy w maju 2021 roku. Jako już TSA Dream Team w składzie Marek Piekarczyk, Andrzej Nowak, Stefan Machel i uwaga, Paweł Łąciwoda. Tego możecie znać, bo on był basistą w zespole Scorpions. No i jeszcze na perkusji Zbigniew Kraszewski. Raptem po kilku koncertach w styczniu 2002 roku zmarł Andrzej Nowak i grupa zdecydowała się, uwaga, nie o zamknięciu po prostu tego rozdziału, tylko o kontynuowaniu działalności jako kwartet. Ale jak na razie jedynym kawałkiem pod tym szyldem pozostaje Baby. No. Aha, i jeszcze równolegle działa druga grupa TSA z dopiskiem MNKWL. No dobra, ale to już inna bajka, dlatego dajmy sobie z tym spokój. Dobra?
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Tak, a ten album, co przed chwilą graliśmy kawałek, to jest album Źródło i został wydany w 2009 roku. Z tego, co tak popatrzyłem po tytułach i tam na Wikipedii jeszcze w nawiasach macie tam parę różnych dopisków, to wszystkie te kawałki to są covery. To są covery. Ten przed chwilą, co był, to był cover grupy Niebiesko-Czarni, a teraz będzie Całe niebo w ogniu. Szybciutko znajdę, to jest Michaja Burano kawałek. No, a nie pamiętam, on chyba solo śpiewał, albo w jakimś zespole, ale to już nie pamiętam. Całe niebo w ogniu, Marek Piekarczyk. Cover oczywiście z płyty Źródło.

Tak, cały niebo w ogniu. To był właśnie Marek Piekarczyk. Jeżeli chodzi o życie prywatne tak, Marka Piekarczyka, to mając 27 lat, poznał 10 lat młodszą dziewczynę. 17-letnia Ewa szybko zaszła w ciążę, mieli dziecko, niestety pierwsze dziecko nie zmarło zaraz po porodzie, ale doczekali się potem, znaczy wzięli ślub ze sobą i doczekali się jeszcze dwójki dzieci. Niestety to małżeństwo nie wytrzymało próby czasu i skończyło się w 1998 roku. To było w 2002 roku podczas festiwalu imienia Ryśka Riedla w Tychach. Marek poznał Katarzynę Rogalską. Była pełnoletnia, miała 18 lat i była młodsza od niego o 34 lata, czyli on miał 50, dobrze liczę, 2 lata, tak? Jak poznał swoją aktualną żonę. Tak, pobrali się w 2008 roku i ma z nią syna. Także Marek Piekarczyk ma w tej chwili 75 lat, 34 lata młodszą żoną od siebie. No nie wiem, jak ten gościu to robi. No, ale są tacy, co właśnie tak potrafią. No dobra, no to mam jeszcze dla was jeszcze jeden kawałek i to jest z płyty Marek Piekarczyk i Balls Power. Ten kawałek to Woodstock i tak się to nazywa i to będzie już przedostatni kawałek naszego wieczoru dzisiejszego.

0: No dobra, musimy kończyć, musimy powoli kończyć, bo mam dla was jeszcze jeden ostatni kawałek. Tak jak wam powiedziałem, TSA dla trójki akustycznie, czy w trójce akustycznie, mam dla was kawałek 52 dla przyjaciół. Wcześniej słuchaliśmy 51, a teraz będzie 52. No i oczywiście z tej, obydwa te kawałki są z tej samej płyty. Także ja już się z wami żegnam. Zapraszam na za tydzień. A co będzie za tydzień? No chyba wrócę do tego, co zapowiadałem w zeszłym tygodniu, czyli takie trochę retro bigbitowe brzmienie. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, moi kochani. Przy mikrofonie Lidia Konar. Witam was bardzo serdecznie. Już w trzecią sobotę lipca. Jest to 199. dzień w kalendarzu gregoriańskim. Oczywiście w latach przestępnych 200. dzień. Do końca roku pozostaje zaledwie 166 dni, czyli mniejsza połowa do kolejnego Sylwestra. Co dzisiaj w naszym programie? Jak zwykle sporo dobrej, pięknej polskiej muzyki, ale to nie wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowałam. Otóż w związku z tym, że w przyszły poniedziałek przypada Międzynarodowy Dzień Szachów, dlatego też dzisiaj będzie nieco o szachach. No i na koniec, jak zwykle, będzie mini koncert życzeń. Zapraszam.

0: słuchacie Śniadania po polsku w Szmu FM. Dzisiaj wyjątkowo będę Was zachęcać do używania łaciny. Oczywiście nie takiej podwórkowej, chociaż niektórzy lubią czasami użyć pewnego przecinka, którego tutaj nie będę wymieniać, a nawiązując do łaciny, którą mam na myśli, to jest no taka wysmakowana, na pewno będzie można nią zabłysnąć w towarzystwie. I tą łaciną można rzucać do woli. Na przykład notabene. No to każdy zna, to znaczy warto zauważyć pro publico bono, dla dobra publicznego. Tabula rasa z kolei jest dosyć często używana w takim języku potocznym. Oznacza czystą kartę. Czasami określa się tak człowieka, który nie za wiele wie. Albo na przykład mamy takie piękne wyrażenie jak alter ego, drugie ja czy ad rem. Do rzeczy, więc zamiast tego przecinka na k na przykład można użyć tego ad rem. Czemu nie?
1: Są tacy ludzie, co martwią się zawsze, wszędzie znajdują tragedię najlżawsze, muszą się smutnić.

Słuchacie śniadanie po polsku w Szmur FM. Przyszły poniedziałek, 20 lipca, przypada Międzynarodowy Dzień Szachów. Dzień ten obchodzony jest na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej. Szachy to jedna z najstarszych gier strategicznych znana na całym świecie. Od V wieku naszej ery ludzie stają do boju w pojedynkach szachowych. Uznaje się, że pierwotna wersja gry w szachy powstała w Indiach, skąd trafiła do Persji, następnie spopularyzowała się wśród Arabów, a później w Europie. Stopniowo gra była dopracowywana. Wiele obecnych zasad wprowadzili Persowie, m.in. szach i mat, gdzie w języku perskim szachmat oznacza król jest otoczony. Do Polski szachy przewędrowały prawdopodobnie z Rosji bądź Czech. Już w średniowieczu były znane jako gra królewska, choć mieszczanie, a później i szlachta też chętnie grali w szachy. Obecnie o nieustającej popularności szach w Polsce mogą świadczyć zwroty pochodzące z gry, a odnoszące się do codziennego życia, na przykład takie jak trzymać kogoś w szachu, patowa sytuacja, wykonać roszadę na danym stanowisku, czy być czyimś pionkiem w grze. Na szczeblu światowym

tym odbył się mecz pomiędzy komputerem zaprojektowanym przez firmę IBM a mistrzem świata Garim Kasparowem. Kasparow zwyciężył. Ulepszono program i rok później komputer okazał się silniejszym przeciwnikiem, co wywołało ogromne poruszenie w środowisku graczy. W roku 2003 odbył się mecz człowieka przeciw maszynie o szachowe Mistrzostwo Świata. Kasparow i komputer zremisowali. Jako ciekawostkę można dodać, że w roku 2008 odbył się pierwszy kosmiczny pojedynek szachowy pomiędzy zawodnikiem przebywającym w stacji kosmicznej, a jego kolegami na Ziemi. Obecnie istnieje wiele odmian gry w szachy. Odbywają się turnieje szachów losowych. Zostały stworzone plansze dla 3 lub 4 graczy. Można spotkać warianty z inną ilością figur, na przykład szachy atomowe. Na bazie szachów powstała gra Ultima. Dużym zainteresowaniem również cieszą się szachy heksagonalne, tak zwane polskie, stworzone przez Władysława Glińskiego. W tym wariancie gra w szachy odbywa się na polach w kształcie sześcianu. Zadziwiająca jest ponadczasowość i uniwersalność gry w szachy. W turniejach szachowych mierzyli się zarówno królowie, jak i ludność niskiego pochodzenia. Obecnie każdy kontynent, kraj, województwo wyłania własnego mistrza szachowego. Zatem dlaczego warto grać w szachy? Zwolennicy tej gry wymieniają wiele korzyści z grania, m.in. usprawnienie logicznego myślenia, podejmowanie decyzji, planowanie czasu, rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Coraz częściej zajęcia szachowe na stałe wchodzą w skład zajęć lekcyjnych w zerówkach, szkołach podstawowych i na kolejnych szczeblach edukacji. Szachy mają wymiar wychowawczy. Młody gracz uczy się cierpliwości, wytrwałości, pokory, skupienia. Badania udowodniły, że dzieci umiejące grać w szachy osiągają lepsze wyniki w nauce, mają lepszą koncentrację i szybciej rozwiązują zadania wymagające logicznego myślenia. Jak zacząć grać? Obecnie na rynku jest szeroka oferta podręczników gry, poradników. Istnieją programy do gry w szachy na komputerze czy aplikacje na smartfony. W internecie można zmierzyć się z programem bądź wirtualnie zagrać partię szachów z innym przeciwnikiem. W myśl powiedzenia szachistów nie ma na świecie szachisty, który wygrałby wszystkie swoje partie. Należy wytrwale, małymi krokami ćwiczyć grę w szachy. Moi drodzy, i tak przy okazji przypomniało mi się, że całkiem niezłym szachistą jest znany polski artysta, pianista jazzowy Bogdan Hołownia, który w Aberdeen gości w ramach Polish Mini Festiwalu. Pan Bogdan Hołownia posiada pierwszą kategorię szachową. W roku 2002 zdobył w Ciechocinku tytuł wicemistrza województwa kujawsko-pomorskiego w szachach błyskawicznych. Ten utalentowany muzyk właśnie również jest niezłym graczem w szachy. Skoro mowa już o szachach i panu Bogdanie Hołowni, warto nawiązać do jego utworów. Pan Bogdan potrafi wyczarować niejedną melodię na fortepianie. Szczególnie, jak mi się wydaje, że chyba właśnie specjalizuje się w takich melodiach, które powoli odchodzą do lamusa, o których powoli się zapomina. Posłuchajmy teraz Groszków i Róż. Jest to utwór, który pierwotnie wykonywała Ewa Demarczyk, niegdyś bardzo znana polska piosenkarka. Utwór Groszki i Róże pochodzi z albumu studyjnego Ewy Demarczyk pod tytułem Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego. Płyta wyszła w roku 1967 nakładem wytwórni Polskie Nagrania Muza. Album zdobył tytuł platynowej płyty za sprzedaż ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Utwór jest przepiękny i zarówno w wydaniu pani Ewy, jak i w wydaniu Bogdana Hołowni. Już teraz przed nami Groszki i Róże.

mě publikovalem slodký i nedvůpěj anekdotky o facetče, který ze mnou v šachy grau. O typku, který ze mnou v šachy grau. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach, bo mówiłem...

miejscem A. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł: zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch.

0: trzy figurki, naraz ruszył dziób, mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra.
1: Nazywam się Adam, mam 13 lat, jestem bardzo chory. Chciałbym być zdrowy i mieć więcej siły. Koledzy biegały, a za nimi nie nadążam. W wakacje lubię jeździć nad jezioro. Zbieramy pieniądze, by mnie uratować.
2: Trzynastoletni Adam Iwanejko z Woli Małej koło Biłgoraja w województwie lubelskim walczy z dystrofią mięśniową. Duszyna jest to ciężka genetyczna choroba, która z każdym dniem odbiera mu siłę. Dystrofia Duszena powoduje progresywny zanik mięśni i osłabienie głównie przez mutacje w genie dystrofiny. Objawy to opóźniony rozwój ruchowy, kołyszący chód, częste upadki prowadzące do niepełnosprawności ruchowej i konieczności wózka inwalidzkiego. Długość życia może być też ograniczona przez zajęcie mięśnia sercowego i oddechowego. Jedyną szansą dla Adama jest bardzo droga terapia genowa w Bostonie, która hamuje rozwój choroby. 3,7 miliona dolarów. Tyle kosztuje życie naszego syna. Piszą na stronie zbiórki. Się pomaga rodzice Adama, Ola i Wojtek. To suma, która przeraża, ale jeszcze bardziej przeraża myśl, że możemy jej nie zebrać. Że będziemy musieli powiedzieć naszemu dziecku, przepraszamy, nie zdążyliśmy, nie udało się. A przecież Adaś ma tylko 13 lat. Ma swoje marzenia, chce grać na gitarze, bawić się z kolegami, chodzić do szkoły. Chce żyć. Czy naprawdę mamy mu tego nie dać tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy? Nie ma czasu, choroba postępuje z każdą dobą, z każdą godziną. Bez leczenia Adaś nie ma przed sobą wymarzonej przyszłości. Czeka go walka na śmierć i życie. To nie jest odległa wizja, to jest brutalna rzeczywistość, a my rodzice błagamy o pomoc, o życie, o cud. Pomóżcie nam ocalić Adama, prosimy. Każda złotówka, każda udostępniona wiadomość, każda modlitwa to cegiełka do jego przyszłości. Błagamy, nie pozwólcie, by pieniądze zdecydowały o śmierci naszego dziecka, apelują rodzice Adama. W jaki sposób można pomóc? Wpłacając pieniążki na zbiórkę Się Pomaga lub GoFundMe. Linki do obu zbiórek znajdziecie na Facebooku Śniadania po Polsku. Można również podarować Adasiowi 1,5% swojego podatku. Numer KRS to 00003963631. Cel szczegółowy 0228270 Adam. Te dane znajdziecie na facebookowej stronie Śniadania po Polsku w Szmu FM. Pomagajmy. Dobro zawsze powraca.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen szuka nauczycieli, którzy dołączyliby od nowego roku do zespołu Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com. Grupa Cancer Fighters Razem Aberdeen zaprasza na wspólny spacer, który odbędzie się 26 września bieżącego roku. Start o godzinie 17 przy Foodie, a meta Dzika Plaża. Wejście dorośli 5 funtów, dzieci 2 funty. Jest to event dla każdego, dla dorosłych, dzieci, osób starszych, zdrowych czy też chorych. Grupa na trasie zapewnia wodę i przekąski, a także opiekę medyczną dla potrzebujących osób. Dystans tegoż marszu to 5 km. Będą atrakcje, muzyka, ognisko z kiełbaskami na mecie, a także stoiska z żywnością.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 023 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do NA trafię.
5: www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchajcie, śniadanie po polsku, Szmur FM i czas na nasz mini koncert życzeń. Nasz słuchacz Paweł chciałby dzisiaj usłyszeć utwór Pocztówka z wakacji zespołu Papa Dance. No, ten utwór można powiedzieć, że jest no z lekka, dinozaurowy, z lekka, ponieważ skoro go zamawiacie, to znaczy, że pamięć o nim trwa. Pochodzi on z debiutanckiego albumu zespołu Papa Dance z 1985 roku. Album nosi tytuł Papa Dance. Drogi słuchaczu, już teraz dla ciebie pocztówka z wakacji.

I to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku w Szum FM. Była z wami Lidia Konar. W tym miejscu tradycyjnie dziękuję wszystkim tym, którzy nadesłali swoje propozycje muzyczne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.